0: right down in Burnley to a coming in.
1: Final for runway 28 coming to traffic. 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-